ta teden v oddaji Zim zeleno glasbo. Marija Mirjam. Adriano Celentano.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Marij Mirjam. Adriano Celentano.